czytasz, ty wyglądasz istą, a i fakt jest dosadną. I masz gładką kożuchę.